Anzati amene muli pa ulendo kafikeni bwino. Malangizo amene awasalephera ya intelligence timakhale ku timikizira. Kuti ndi bwino. Kuluza miniti imodzi yochedwa pa ulendo. Kukafika kusiyana ndi kuluza moyo. Pa miniti imodzi. Mudapanga bulani yakafika nsanga mosa kafika ndi fanto akulu chisango chili manja mwathu ifani programu ya Afrika sabata ino ndi Broy Sinjera.

Chabwino zikateronso kondedwa omvera ndi kuti tafika pansiziro pa zomwe tinakutengerani madzulo atsiku lalero lino mukudziwa bwino lomwe kuti tinabwera ife ndi programu ya ngurizano pakati pa Niasa komanso ndi chigawo cha Tete. Tinabwera panepo kupasilani zina ndi zina zokoma kwambiri azokudzana ni programu imene mpaka za 7:45 panda kupasilanizo malonda ti nyimbo ndi bye bye pa wairesi. Ndikutokoza kwambiri Odensio Salvadore womwe ndinali naye pakali pano ndi Tijopedzo Sulemani. Kwa ife tonse chauta akudaliseni tiufunirane zabwino zonse kune kuli konse kumene muli. Chauta akalola tionanenso kumawali pamene zabweranso mu programu ena wokoma ngati amene tinabwera nawo lero. Bye bye.